Kaku sonye miende nui. Baye, ekbo fwe. Imo sakio. Isoti gran kekle. Afin baye sike, nye miende, oti a nye beunlike. Isoti, ma nye miende, chinji. Gran kekle, yo kwa mo ananga mangwanyon.